Ja już czasem nie umiem iść, ale ty przecież wiesz, jak prowadzić tych, którzy zgubili drogę.

0: już czasem nie umiem iść. Ale ty przecież wiesz, jak prowadzić tych, którzy zgubili drogę.
1: Serdecznie Państwa witam w programie nadawanym 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni Radia 3ZCC Melbourne. Mamy dziś 3 października 2026 roku i jest to zarazem pierwsza sobota tego miesiąca, godzina 7 wieczór. Witam się z Państwem Mariusz Han, jezuita. Przywitała nas piosenka pod tytułem Matko prowadź mnie z profilu YouTube Nordic Soul. Dziś imieniny obchodzą Teresa, Gerard, Gerarda oraz Romana, Cyprian, Ewald, Augustyna, Eustachy, Sulibor. Składamy serdeczne życzenia. Dziś mamy także nietypowe święta, a są nimi. Korzystam z profilu kalbi.pl. Dzień kasztana to nieformalne święto poświęcone kasztanom i kasztanowcom. Okazja do jesiennej zabawy, spaceru i spotkania z przyrodą. Po co jest Dzień Kasztana? Jesień, drzewa i zabawa. Dzień ma 4 cele. Celebracja jesieni, bo kasztany są jednym z symboli tej pory roku. Docenienie przyrody, zwłaszcza kasztanowców i ich owoców. Zabawa i twórczość. Wiele przedszkoli i szkół organizuje warsztaty, na których dzieci robią ludziki, zwierzątka i inne prace z kasztanów, żołędzi i liści. Budowanie więzi z naturą, czyli spacer, zbieranie kasztanów i czas na świeżym powietrzu. Oczywiście dotyczy to Polski, tam zaczęła się jesień. Kolejne nietypowe święto to Dzień Tkaczki. Swój debiut miał w 2008 roku w Bliżynie. Ideę tego święta wymyśliła Urszula Wolska, dyrektor Muzeum Dawnej Wsi Domek Tkaczki. Z okazji Dnia Tkaczki odbywają się między innymi pokazy i warsztaty tkackie. I ostatnie nietypowe święto to Europejski Dzień Ptaków, znane międzynarodowo jako Euro Bird Watch. Są obchodzone w pierwszy weekend października. W Polsce działania koordynuje OTOP, partner BirdLife International. Część wydarzeń edukacyjnych może zaczynać się już w piątek. Czas na piosenkę wśród tylu dróg, kiedy nie wiesz, dokąd iść. YouTube, pieśni religijne.

0: A teraz czas na wiadomości lokalne w Radiu 3ZZZ w Melbourne. Kilka informacji o tym, co wydarzy się w najbliższym czasie w naszej polskiej społeczności lokalnej na terenie Melbourne i okolic. Informacje te przygotowała dla nas pani Renata Suwara. Serdecznie zapraszam. Komunikaty ogłoszenia Radia 3ZZZ Melbourne. Szanowni słuchacze, członkowie i przyjaciele sekcji Polskiej Radia 3ZZZ w Melbourne, po mszy świętej odprawionej w niedzielę 20 września tego roku przez księdza Wiesława Słowika, jezuita, w kościele świętego Ignacego w Richmond, w intencji wszystkich członków, słuchaczy oraz redaktorów i techników, w sali klubu Styx odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji polskiej. Sprawozdania koordynatora i skarbnika zostały przyjęte przez aklamację. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Do nowego zarządu na kolejne 2 lata zostali wybrani koordynator Zofia Kemp, zastępca koordynatora Zofia Kurosz, sekretarz Renata Suwara, skarbnik Zofia Dublaszewska, członkowie ksiądz Mariusz Han, dr Hubert Rogiński i Ireneusz Kołacz. W imieniu nowego zarządu i swoim serdecznie dziękuję za ostatnie 4 lata społecznej pracy w zarządzie panią Halinie Bąk i Halinie Graf oraz panu Jerzemu Krysiakowi, który pełnił funkcję skarbnika. Życzymy wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na zebranie. Podpisał koordynator Zofia Kemp. Komunikat radiostacji. Od 1 października tego roku radiostacja przeprowadza doroczny radioton. Wszystkie grupy etniczne zobowiązane są zebrać minimum $1000 na każdą godzinę programu. Pieniądze są potrzebne do opłacenia rachunków za prąd, wodę, sprzątanie, klimatyzację, telefon, internet, druki, ubezpieczenie, opłatę za licencję radiową i licencję na odtwarzanie muzyki, opłaty pocztowe, modernizację i konserwację sprzętu. Liczymy na życzliwość i szczodrość słuchaczy. Towarzystwo Kultury Polskiej Wiktorii zaprasza do udziału w koncertach i przesłuchaniach półfinałowych organizowanych w Wiktorii i Nowej Południowej Walii w ramach konkursu polskiej muzyki w Australii Paul Musica 2026. Przesłuchania i finał. Pierwsze przesłuchania odbyły się już 23 i 26 września. Najbliższy termin, 4 października, będzie miał miejsce finał konkursu Primrose Potter Salon Melbourne Recital Centre w Victoria. O 10 festiwal dziecięcy, 10.30 finałowe przesłuchania, 15 koncert The Spirit of Poland i ogłoszenie wyników. Wydarzenia towarzyszące. 3 października koncert Muzyki Bez Granic Polski Kościół Adwentystów dnia 7 w Dandenong, godzina 18.30, właśnie trwa. 10 października koncert laureatów Rex Theatre w Charlton, godzina 17. I 15 października koncert laureatów Polski Festiwal na Federation Square w Melbourne, godzina 13.30. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy. Na coroczne wydarzenia zapraszają nas wszystkich siostry Zmartwychwstanki, rektor ksiądz Mariusz Han oraz koła Żywego Różańca przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. W uroczystość Matki Bożej Różańcowej w środę 7 października przybędą do Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon koła Żywego Różańca z całej Wiktorii wraz ze swymi duszpasterzami. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.30 nabożeństwem prowadzonym przez przedstawicieli różnych kół, a o 11.00 msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ojca Stanisława Tomasiaka, franciszkanina. Po Eucharystii koło Żywego Różańca z Essendon podejmie obiadem wszystkich obecnych. Ksiądz Tomasz Nowak z Towarzystwa Chrystusowego i wspólnoty parafialne z Ardie, Geelong i St. Albans serdecznie zapraszają na doroczny uroczysty obiad parafialny, który odbędzie się w sobotę 10 października w Klubie Polskim w Albion. Początek wydarzenia o godzinie 15. W cenie biletu $45 od osoby, 3-daniowy smaczny obiad i relaksująca muzyka na żywo. Podczas wydarzenia odbędą się loteria i sprzedaż ciast. Wspólnota zapewnia, że będzie to popołudnie, które dostarczy radości i sympatycznych, towarzyskich spotkań każdej osobie. Rezerwacje prowadzą Jadzia 0417 776 427 i Teresa 0411 272 116. W związku z przypadającym w 2026 roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną, uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października tego roku. Przygotowana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, ale także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres mailowy polana@polanacamp.org.au. Wspólnota parafialna Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon zaprasza do udziału w kolacji zabawie, która odbędzie się w sobotę 17 października w Klubie Polskim w Albion. Zabawę na parkiecie poprowadzi DJ Skandal. Początek wydarzenia o godzinie 18 w cenie biletu $60 od osoby, kolacja, ciasto i kawa. Będzie przewidziana również loteria. Rezerwacje prowadzą Barbara Perich. Telefon 0421 019 024 i Ewa Pietkiewicz, telefon 0458 408 681. Polskie audycje Radia 3ZCC są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZCC pod adresem www.3zcc.com.au. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorek od godziny 11 przed południem, w środę od 10 wieczorem i w sobotę od 7 wieczorem. Nasze programy trwają jedną godzinę zegarową. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZCC przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Victorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZCC Melbourne.
1: Rano człowiek się budzi i przez chwilę nie wie, co go tak przygniata. A potem rozumie, że to życie.
0: Czas na piosenkę Ja się wcale nie żalę, Panie Boże. YouTube, ballady Zbyszka.
1: Rano się budzę,

idzie dalej. Przygody, których doświadczają bohaterowie baśni pani Anny Gibasiewicz, z pewnością spodobały się nie tylko najmłodszym, ale też i starszym czytelnikom. Dziś zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka książki Anny Gibasiewicz pod tytułem Wyprawa Endoasa, którą napisała i przeczyta osobiście autorka, przypomnę, Anna Gibasiewicz, która mieszka we Wrocławiu. Kolejne odcinki pojawiają się na naszej antenie zawsze w każdą pierwszą sobotę kolejnego miesiąca. Serdecznie zapraszam. Wyprawa Endoasa, część druga.

Tymczasem kapitan króla Atina za chwilę miał wyruszyć w podróż do krainy kupca i jego córki, do ich domu z szarego kamienia z pięknym różanym ogrodem. Niegdyś miejsce to tętniło życiem, kiedy właściciel ogromnego majątku razem z ukochaną żoną wychowywał jedyną córkę. Endoast rozmyślał o tym, jak wygląda dawna kraina młodej królowej i jej ojca, co robi niania i czy faktycznie czeka na powrót swojego chlebodawcy i wychowanki. Przecież na pewno nie spodziewa się mnie, myślał, jak zareaguje, kiedy zobaczy zupełnie kogoś innego niż się spodziewa, pytał siebie marynarz. Zamyślenia wyrwały go głośne okrzyki i oklaski zebranych poddanych króla. Były wśród nich matki i ojcowie dawnych poławiaczy pereł, również matka i ojciec Endoasa. Stali nieco z boku, spokojni i dumni, wszak ich syn wyruszył sam w daleką i być może niebezpieczną podróż. To już drugi raz, jak podejmuje się trudnego zadania, myślał ojciec Endoasa. Obejmował on teraz mocno swoją żonę, dodając jej otuchy, choć sam bał się o dzielnego syna. Nie okazywał tego jednak nikomu. Endoas ukłonił się królewskiej parze, ucałował ich dłonie, skinął w stronę rodziców i spokojnym, ale pewnym krokiem odszedł w kierunku małego kutra. Trębacze zatrąbili głośno na znak, że oto zaczyna się wyprawa. Elwika trzymała swego męża za rękę. Serce biło jej coraz mocniej. Ach, nianiu moja droga, myślała, jakże bym chciała, żebyś ty już była razem z nami. Tak bardzo martwię się o ciebie i o to, czy radzisz sobie w tym wielkim, pustym domu. Czy jesteś bezpieczna? Pytała siebie, choć wiedziała, że nie zna odpowiedzi. Musiała poczekać i zaufać Endoasowi. Po chwili odezwała się do króla. Mój dobry mężu, zaczęła. Jak myślisz, czy Endoasowi uda się dotrzeć do celu? Elwiko, odpowiedział król. Dlaczego w to wątpisz? Po tym wszystkim, co sama przeszłaś i po tym, co przeszedł twój ojciec, nie powinnaś tak myśleć, mówił. Mój przyjaciel na pewno dotrze do niani, ufam mu. Ach, ukochany królu, masz rację, ale wiem, że jego podróż będzie trudna i niebezpieczna. Niani na pewno też nie jest łatwo samej w wielkim, pustym domu. Z pewnością droga nie będzie prosta, ale nie ma innego wyjścia. Jeśli niania ma z nami zamieszkać, trzeba po nią pojechać. Jestem pewien, że los sprzyja Endoasowi. Dokończył i przytulił Elwikę. Tak, masz rację, odpowiedziała niewiasta. Młody kapitan był już na pokładzie. Na plaży stały kobiety, mężczyźni, dzieci. Trębacze grali głośno na znak rozpoczęcia wyprawy. Kuter powoli odpływał. Morze było spokojne. Słońce świeciło wysoko na niebie. Słoneczny, ciepły, letni dzień trwał już w całej okazałości. Z daleka dzielny syn skromnego rybaka machał ręką pozostającym na brzegu. Kiedy wszyscy rozeszli się do swoich nadmorskich domków, Atin odezwał się do swojej żony. Elwiko, zaczął. Teraz będziemy oczekiwać na szczęśliwy powrót Endoasa i niani. Po tych słowach ścisnął mocno dłoń dziewczyny, która od razu wyczuła, że za chwilę usłyszy coś ważnego. Otóż wiedz, że czasami będę zmuszony wyjechać z królestwa. Ale nie martw się, nie będzie to trwało długo. Jako król krainy wschodu mam wiele zobowiązań. Muszę spotykać się z innymi władcami, sprawdzać granice, czy są bezpieczne i czy nikt nie czyha na bezpieczeństwo moich wiernych poddanych, również na twoje, moja ukochana żono i twojego ojca. Takie są obowiązki królewskie. Nie ma innego wyjścia.

0: Dziękujemy pani Annie Gibasiewicz za przeczytanie drugiej części jej książki i baśni pod tytułem Wyprawa Endoasa. Przypomnę, że kolejne odcinki pojawią się na naszej antenie w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Już dziś serdecznie zapraszam. A teraz posłuchajmy refleksji księdza Marka Studenckiego z najbliższej 27 niedzieli zwykłej ze znanego już wielu osobom kanału YouTube pod tytułem Szklanka Dobrej Rozmowy. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: Zapraszam na Szklankę Dobrej Rozmowy. 10 dni temu miała miejsce beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena. Arcybiskup Fulton Sheen to niezwykły błogosławiony. Chociażby takie dwie rzeczy. Do każdej beatyfikacji potrzebny jest cud. To są zazwyczaj przypadki uzdrowienia. W tym przypadku cudem było wskrzeszenie. W 2010 roku urodził się James Fulton, takie imię mu ten dano, Engstrom. Jego szyja była owinięta pępowiną. Dziecko urodziło się nieżyjące. Nie było pulsu i oddechu. Lekarze podjęli próbę reanimacji, jednak po 5 minutach reanimacji już odeszli od dziecka, żeby stwierdzić zgon. Wyobraźcie sobie, po 61 minutach dziecko nagle zaczęło oddychać. Przez całą tę godzinę matka dziecka, Bonnie Engstrom, cały czas powtarzała imię arcybiskupa Sheena, błagając go o pomoc. Zresztą modliła się do niego jeszcze przed porodem. Dziecko nagle zaczęło oddychać. Matka kojarzy to z tym, że arcybiskup Fulton Sheen codziennie, godzinę dziennie przeznaczał na adorację Najświętszego Sakramentu. A druga rzecz, kiedy kardynał Tagle wypowiadał formułę beatyfikacji, a więc ten najważniejszy, decydujący moment uroczystości beatyfikacyjnej, popatrzyłem na zegarek. Była 21:37 czasu europejskiego, polskiego. Czy nam to coś mówi? Oglądałem cały przebieg w telewizji. Niesamowita beatyfikacja, tysiące ludzi, ale imponująca liczba kapłanów i biskupów. I moi kochani, oblicza się, że ten święty biskup doprowadził do nawrócenia co najmniej 42 tysiące osób. Niedawno mówiliśmy o Amerykance, milionerce, którą spotkał przypadkowo w windzie i to zaowocowało jej powrotem do Pana Boga. Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii Pan posyła swoich wysłanników do winnicy. Pracujący w winnicy jednego pobili, drugiego zabili, trzeciego ukamienowali, a kiedy wysłał swojego syna, również zawołali: to jest dziedzic, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Zauważcie, że pan winnicy niestrudzenie posyła swoich wysłanników. Arcybiskup Fulton Sheen był właśnie tym wysłannikiem wysyłanym do winnicy. Co najmniej 42 tysiące osób przyprowadził do Pana Boga. I zapytany przez papieża Piusa XII, ile ludzi nawróciłeś, mówi: nie wiem, ja tego nie liczę. Nie przepisuję sobie żadnej zasługi. Pełnię tylko rolę odźwiernego. Podprowadzam tych ludzi do drzwi Pana Boga. A resztę Pan Bóg już robi. Moi kochani, jest kapitalna książka, wydało wydawnictwo Biały Kruk tą pozycję, życiorys arcybiskupa Sheena, jestem już po lekturze. Moi kochani, tam są liczne przypadki takie opisane nawróceń. Między innymi Louis Budens, wielki komunista. To znaczy od początku był komunistą, urodził się w bardzo wierzącej katolickiej rodzinie. Jego ojciec przez 50 lat co roku w dniu 8 grudnia, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, zanosił pod jej figurę bukiet kwiatów, dziękując za opiekę, między innymi za pracę w banku, dzięki której mógł utrzymać żonę i liczne potomstwo, liczne dzieci. I moi kochani, Louis Budens zrobił karierę, zapoznał się z teoriami Marksa i Engelsa, został komunistą. Był zafascynowany Związkiem Radzieckim. Został redaktorem naczelnym czasopisma Daily Workers i tam w tym czasopiśmie wychwalał sukcesy Związku Radzieckiego, nie wiedząc o potwornych zbrodniach, które tam się dokonują. I moi kochani, dowiedział się o tym już wtedy profesor Fulton Sheen. I zaczął z nim polemizować, ponieważ był niesamowitym znawcą komunizmu, lepszym niż Budens, podał konkretne argumenty. Między innymi przytaczał to, co dzieje się w Związku Radzieckim, a miał świetne rozeznanie. Niestety Daily Worker nie zgodziło się opublikować tej polemiki, więc Fulton Sheen napisał broszurkę, którą wydał w 65 tysięcy egzemplarzach i ona dotarła do szerokich rzesz odbiorców. Już był wtedy znany ze swego programu w telewizji, w radiu. Te programy gromadziły miliony telewidzów i słuchaczy. I moi kochani, pewnego razu, chcąc spotkać się z Louisem Budensem, Fulton Sheen zaproponował kolację. Mówi, niech pan przyjdzie incognito, zapraszam do restauracji Grill Room w hotelu Commodore. Zaprosił go na dobrą kolację. Zaczęli rozmawiać o komunizmie, o teorii Marksa i Engelsa, o Związku Radzieckim. I w pewnym momencie Fulton Sheen odgarnia wszystkie naczynia, jakby chciał zrobić takie przedpole puste na stoliku i mówi, tak, a teraz porozmawiamy o Najświętszej Marii Pannie. Nie wiadomo, co pomyślał sobie Louis Budens, to chyba jakieś żarty. Arcybiskup Sheen zaczyna mówić o Lourdes, o Fatimie, o cudach maryjnych. I wtedy jakby coś runęło z góry na tego Louisa Budensa. Przypomniał sobie swojego tatę, który co roku przynosił kwiaty pod pomnik Matki Bożej 8 grudnia. Przypomniał sobie swoją mamę, która codziennie odmawiała różaniec. I znowu odczuł ten pokój serca, który miał jako dziecko w domu rodzinnym. Moi kochani, arcybiskup Sheen wziął go z zaskoczenia. Był nieprzygotowany na ten cios. Jeszcze musiało upłynąć 11 lat, bo to było w roku 1936. I wyobraźcie sobie, że po wojnie, w 1945 roku, w katedrze świętego Patryka w Nowym Jorku, arcybiskup Sheen przyjmuje do kościoła Louisa, jego żonę i dzieci, córki. Umarł w 1972 roku ten Louis Budens jako gorliwie wierzący, praktykujący katolik. To jest jeden z tych 42 tysięcy przypadków, ale tam jest bardzo znamienne to doświadczenie Louisa Budensa, który wspomina, że kiedy przy tym stole w restauracji Sheen mówi o Najświętszej Marii Pannie, on jakby na nowo przeżył to doświadczenie pokoju serca, które przeżywał w dzieciństwie, wychowywany w pobożnej katolickiej rodzinie. Moi kochani, tutaj przychodzą na myśl słowa z dzisiejszego czytania z listu świętego Pawła do Filipian. O nic się zbytnio nie zamartwiajcie. We wszystkich sprawach przedstawiajcie wasze prośby z błaganiem i dziękczynieniem, a pokój Boży przekraczający wszelki umysł będzie strzegł waszych serc i umysłów w Jezusie Chrystusie. Czyli jeśli porzucicie troski, święty Paweł nie mówi, że tych trosk nie ma, ale nie zamartwiajcie się, tylko zdajcie się na Boga i dziękujcie Mu. I przyjdzie taki pokój, który będzie strzegł waszych serc i umysłów. Moi kochani, święty Paweł pisze te słowa w więzieniu do Filipian. Czyli sam jest w zagrożeniu, nie wie, co go spotka. Jest strzeżony przez strażników i mówi, nie zamartwiajcie się, a pokój Boży będzie strzegł waszych serc i umysłów. Znamy z fizyki pojęcie klatki Faradaya. To jest niesamowita rzecz. Kiedy jesteśmy w czasie burzy z piorunami w samochodzie, czujemy się bezpieczni. Bo nawet laik słyszał o klatce Faradaya i nieraz słyszałem jako pasażer czy kierowca, że ludzie mówią, dobrze, że jesteśmy w aucie, bo to jest taka puszka Faradaya, tam nam nic nie grozi. O co tu chodzi? Otóż Michael Faraday, wielki brytyjski uczony, w 1936 roku pośród swoich licznych doświadczeń odkrył, że kiedy człowiek jest, on to sam przeprowadził jako eksperyment, w zamkniętym pomieszczeniu, które jest przewodnikiem prądu, to w środku znosi się pole elektryczne i tam człowiek jest bezpieczny. Te ładunki się znoszą i człowiek może być w środku, także na zewnątrz mogą bić pioruny. Iskry ślizgają się po tej obudowie, a w środku nic nie grozi, bo to wszystko spływa, jest uziemione. I moi kochani, dlaczego ten obraz mi przyszedł na myśl? Pokój Boży będzie strzegł waszych serc i umysłów. To nie znaczy, że nie będzie piorunów, że nie będzie ataków zewnętrznych, że nie będzie przyczyn, żebyśmy się zamartwiali. Będą. Ale jeśli to oddasz Chrystusowi, jest obietnica, I to wynika z serca objawienia, z serca Pisma Świętego, z Nowego Testamentu, z listu do Filipian. Nie zamartwiaj się, oddaj to Chrystusowi, a pokój Boży będzie strzegł twego serca i umysłu. Będziesz jakby w takiej klatce Faradaya, na zewnątrz bity, smagany doświadczeniami, ale ty będziesz bezpieczny. Tak jak w tym samochodzie, czujesz się bezpieczny, chociaż jest na zewnątrz burza i biją pioruny. Moi kochani, ksiądz arcybiskup, już dziś błogosławiony Fulton Sheen, sprowadził tysiące ludzi właśnie do tego Bożego pokoju. Zamknął ich w tej klatce Faradaya Bożego pokoju. Jeszcze jedno takie dzisiaj doświadczenie, również z tej książki, z jego biografii. Jest uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli. Akurat ksiądz Fulton Sheen, wtedy jeszcze nie biskup, wyjechał na wakacje zimowe do Londynu. Otwiera wrota kościoła świętego Patryka w Londynie i widzi kobieta, ładna, młoda kobieta, siedzi na schodach, jest pijana. Cała zziemnięta, przemarznięta, słania się na nogach, rzuciła mu się w objęcia. Arcybiskup Sheen bierze tą kobietę, ale również jego wzrok pada na billboard po drugiej stronie drogi. Widzi, to jest ta sama twarz. I kobieta ledwo mówi, ale mówi tak, to jestem ja. Jestem aktorką, występuję w komedii muzycznej, która akurat jest tu wystawiana. Zaczęła rozmawiać, ponieważ była pijana, trzeba było się wsłuchiwać w to, co mówi, że w jej życiu jest trzech mężczyzn, że była katoliczką, ale nie ma szans na powrót do kościoła. Arcybiskup Sheen mówi, niech pani idzie się przespać i zapraszam do kościoła, pokażę pani kilka pięknych obrazów, bo jest pani wrażliwa pewnie na sztukę. Ona mówi, nie, nie przyjdę, bo znając księży, ksiądz będzie mnie przekonywał, żebym się wyspowiadała, a ja sobie tego nie życzę. Obiecuję pani, że nie będę pani przekonywał do spowiedzi. Minęło popołudnie, pod wieczór ta aktorka przychodzi. Ksiądz Sheen zgodnie z obietnicą oprowadza ją po kościele i kiedy przechodzili obok konfesjonału, konfesjonał już był otwarty, pchnął ją lekko do konfesjonału i sam tam usiadł. I ona znalazła się na kolanach i zaczęła się spowiadać. Moi kochani, ksiądz Sheen potem tłumaczył, no musiałem dotrzymać obietnicy. Nie mogłem poprosić jej do spowiedzi, więc wybrałem taką metodę. A to jeszcze nie koniec tej historii. Minęły 2 lata i w klasztorze w Londynie ksiądz Sheen nakłada welon zakonny na skronie tej aktorki. Została siostrą zakonną i później umarła jako zakonnica. Moi kochani, cudowne rzeczy Bóg dokonuje przez ręce świętych błogosławionych, a to wszystko było okupione ofiarą. Wiadomo, że ksiądz arcybiskup Fulton Sheen otrzymał tą nagrodę Emmy, czyli za największych dystrybutorów przemysłu rozrywkowego, bo jego filmy gromadziły miliony widzów i w pewnym momencie zakazano mu występu. Został fałszywie posądzony przez kardynała Spellmana. Racja była po stronie arcybiskupa Fultona Sheena. Został przeniesiony do mniejszej diecezji i musiał to wszystko przyjąć. Przyjął to z pokorą i ani raz nie wypowiedział na temat kardynała Spellmana ani jednego złego słowa. I moi kochani, jest dzień 2 października 1979 roku. W Nowym Jorku pojawia się święty Jan Paweł II. W tłumie kapłanów i biskupów dostrzega Fultona Sheena, a ponieważ był wielkim erudytą, znał dobrze tę postać, był oczytany i nagle każe przyprowadzić do siebie arcybiskupa Fultona Sheena, który ma już wtedy 60 lat kapłaństwa, jest schorowany po ciężkiej operacji serca. I ten staruszek przychodzi do Jana Pawła II, święty papież obejmuje go i przytula do siebie i mówi, dobrze pisałeś i mówiłeś o Panu Jezusie, jesteś wiernym synem Kościoła. 2 miesiące później znajdują nieżyjącego arcybiskupa Fultona Sheena, leży w kaplicy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Codziennie przez 60 lat kapłaństwa ani raz nie opuścił godzinnej adoracji. Od pierwszego dnia aż do śmierci. Znaleziono go właśnie martwego, leżącego przed wystawioną monstrancją z Najświętszym Sakramentem. Moi kochani, o nic się nie zamartwiajcie. Oddajcie tylko Bogu swoje lęki, kłopoty i troski. Myślę, że warto zawołać na pomoc dzisiaj błogosławionego arcybiskupa Fultona Sheena, którego beatyfikacja też była zachwiana i dzięki Bogu do niej doszło, bo ten, który doprowadził tysiące ludzi za życia do nawrócenia, teraz w niebie ma większe możliwości. Błogosławiony arcybiskupie Fultonie Sheenie, módl się za nami. Jeszcze jedno. Każdy z nas ma jakiś taki problem, który wychodzi na prowadzenie w tym peletonie problemów. Takie ćwiczenie. W tym tygodniu, po tym naszym rozważaniu, oddaj ten swój problem Bogu w myśl słów świętego Pawła z listu do Filipian. Oddajcie wszystkie wasze troski, zmartwienia Bogu, a pokój Boży, przewyższający wszelki umysł, będzie strzegł waszego serca i umysłu. Wypróbujmy to, przećwiczmy to. Niech to będzie zadanie na ten tydzień. Oddawaj ten swój problem codziennie w myśl tego listu do Filipian. Niech Pan Bóg nam w tym błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: A teraz przed nami magazyn sportowy siostry Gosi Pommersbach pod tytułem Dopóki piłka w grze. Siostra Gosia należy do Zgromadzenia Sióstr Chrystusa Króla. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: W magazynie sportowym Dopóki piłka w grze wita Państwa siostra Gosia. Dziś mam dla Państwa małe podsumowanie występów polskich sportowców z ostatnich 3 tygodni. A ponieważ ostatnio było o siatkówce, więc dziś od niej rozpocznę. Polskie siatkarki, które rewelacyjnie przeszły przez fazę grupową i play-off, niestety przegrały ostatnie 2 mecze i zostały 4. drużyną Starego Kontynentu. Mistrzyniami Europy zostały Turczynki, pokonując w finale Włoszki. Nasze panie przegrały walkę o 3. miejsce z Serbkami i to one mogły cieszyć się brązowymi krążkami. Mimo tego te zawody były jednymi z najlepszych startów polskich siatkarek. I myślę, że ta odmłodzona kadra da nam jeszcze wiele powodów do radości. Gdy tylko siatkarki zeszły z parkietu, zmagania o tytuł najlepszej drużyny w Europie rozpoczęli panowie. Nie będę rozpisywać się o tych mistrzostwach Europy. Powiem krótko, to był turniej jednej drużyny. Biało-czerwoni totalnie zdominowali w tym roku europejski czampionat. Finałowy mecz z Francją, wygrany przez Polskę w setach 3-1, tylko potwierdził, że ten rok na pewno jest rokiem polskiej siatkówki. Nasza najlepsza kajakarka górska, Klaudia Zwolińska, przywiozła z Mistrzostw Europy rozegranych w Iwei we włoskim Piemoncie komplet medali. Złoto w konkurencji K1. Srebro wywalczone w próbie czasowej w kajak cross. I brązowy medal w kajak crossie. Tym samym polska kajakarka obroniła tytuł mistrzyni Europy zdobyty w K1 na mistrzostwach w 2024 roku w Lublianie. Niestety nasi kajakarze wrócili z tych mistrzostw bez medalu. W dniach 17-25 września odbyły się w stolicy Bułgarii, Sofii, Mistrzostwa Europy w boksie olimpijskim. Na tych mistrzostwach dla Polski brązowe medale wywalczyły Angelika Krzysztoforska w kategorii do 48 kg, Natalia Kuczewska w kategorii do 51 i Elżbieta Wójcik w plus 80 kg. Z tych mistrzostw niestety także nasi bokserzy nie przywieźli żadnego medalu. A że polski sport w ostatnich latach paniami stoi, potwierdziły także rozegrane w ubiegłym tygodniu w kanadyjskim Montrealu Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Najlepszym polskim kolarzem okazał się weteran naszej reprezentacji, Michał Kwiatkowski, który w jeździe indywidualnej na czas elity mężczyzn zajął 23 miejsce. Przejdźmy więc do polskich kolarek, bo panie zapewniły nam swoimi startami niezapomniane emocje i wiele powodów do dumy. Zacznę od naszej juniorki, Marii Okrucińskiej, która została mistrzynią świata w jeździe indywidualnej na czas juniorek. Marysia zaatakowała od samego startu i brawurowo poprowadziła swój przejazd. Dzięki temu tęczowa koszulka jest jej. O tym, jak silną i utalentowaną jest kolarką, pokazała także w wyścigu ze startu wspólnego, gdzie po 12 kilometrach pogoni nie tylko dogoniła w samej końcówce uciekające rywalki, ale spróbowała jeszcze rozegrać finisz na swoich zasadach. Niestety zabrakło jej sił na ostatnich metrach, w efekcie czego Maria Okrucińska zajęła 4. miejsce tuż za mistrzowskim podium. Wyścig juniorek wygrała Alejandra Neira z Hiszpanii. 18-letnia Maja Okrucińska jest córką byłego kolarza Daniela Okrucińskiego. Jej tato wspólnie z kolarskim mistrzem świata Michałem Kwiatkowskim w 2013 roku założył UKS Copernicus, znany jako Copernicus Akademia Michała Kwiatkowskiego. Toruński uczniowski klub kolarski.

0: sportowym. Marysia już odniosła historyczny sukces. Jest pierwszą polską kolarką ze złotem mistrzostw świata. Ale mamy nadzieję, że jej talent będzie dalej tak pięknie się rozwijał, a my będziemy cieszyć się z jej kolejnych sukcesów. W wyścigu indywidualnym na czas elity długo na pierwszym miejscu utrzymywała się Dominika Włodarczyk. Ostatecznie polska kolarka uzyskała świetny 9. czas mistrzostw. A tęczową koszulkę w świetnym stylu obroniła Szwajcarka Marlene Rousser. Swoją świetną formę potwierdziła Dominika w wyścigu, na który czekali wszyscy kibice, czyli kolarskiej elity ze startu wspólnego. W tym wyścigu Dominika Włodarczyk przekroczyła linię mety jako 8. kolarka na świecie. Ale to nie na nią w tym momencie zwrócone były oczy kibiców kobiecego kolarstwa. Ten wyścig rozgrywały między sobą triumfatorki tegorocznego Tour de France. Gdy Demi Vollering odjechała konkurentką na ponad 30 km przed metą, wydawało się, że to koniec emocji. Konkurentki były jednak w stanie zniwelować dzielącą je różnicę, a po doścignięciu Vollering, wjeżdżając na ostatnie okrążenie, zaatakowała Longoborgini. Wydawało się w tym momencie, że Włoszka jedzie po tęczową koszulkę. Jednak Demi Vollering i Kasia Niewiadoma dogoniły i wyprzedziły Włoszkę. Teraz tempo nadawała Holenderka, a Kasia Niewiadoma siedziała jej na kole. Polka zaatakowała 170 metrów przed kreską. Zdobyła nieznaczną przewagę, ale w Vollering zostało więcej paliwa w nogach i to ona jako pierwsza minęła linię mety. Choć polskim fanom pękły wtedy serca, to przebieg całego wyścigu wskazuje, że takie rozstrzygnięcie było po prostu fair. Podium, jak na Tour de France, dopełniła Longoborgini. To był kawał wielkiego kolarstwa, pełnego odważnego ścigania się na najwyższym poziomie. Kasia Niewiadoma, nasza wicemistrzyni świata, 29 września, w dniu swoich 32 urodzin, podpisała umowę o przejściu do świetnej niemieckiej drużyny Lidl Trek. Polka wiąże się z nią na 2 lata, zatem do sezonu olimpijskiego włącznie. Nowa umowa Niewiadomej to news dnia w kolarskim świadku. To imponujące, że po tylu latach wyczynowej kariery wciąż można zrobić progres i rozwinąć się na tyle, by bić rekordy życiowe, zarówno wyrażane miejscami na mecie, ale też i czasami na najtrudniejszych kolarskich podjazdach. Mamy w Polsce wielką kolarkę, Katarzynę Niewiadomą.
1: Dziękujemy siostrze Gosi za wiadomości sportowe i jej magazyn pod tytułem Dopóki piłka w grze. Kolejna refleksja i informacje sportowe już za tydzień, czyli w drugą sobotę października, a dokładnie 10 dnia tego miesiąca. Refleksje siostry Gosi można przeczytać i odsłuchać na oficjalnej stronie polskich jezuitów Melbourne pod adresem jezuici.org.au. Serdecznie zapraszam. Zbliża się godzina 8 wieczór. Za chwilę nasi koledzy redakcyjni z programu w języku ukraińskim rozpoczną nadawać swoją audycję. Stąd musimy kończyć nasz polski program radiowy. Zapraszam Państwa na następną polską audycję w najbliższy wtorek, 6 października o godzinie 11.

0: przed południem, oczywiście na falach 92,3 FM naszej społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne. Wszystkim Państwu, naszym słuchaczom życzę dobrej nocy. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do usłyszenia. Ja z Państwem usłyszę się za tydzień, 10 października o godzinie 7 wieczorem, a na zakończenie naszego programu piosenka, tym razem pod tytułem Jesteś Bożym Cudem, piosenka o wartości każdego człowieka, YouTube Dar Modlitwy. Dobrej nocy życzę Państwu, żegna się z Państwem Mariusz Han, jezuita. Dobranoc.
1: Gdy się czujesz odrzucony, bądź niesłusznie oskarżony, życia sensu już nie widzisz, patrzysz w lustro.